Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: sprzątanie nie musi być udręką.
1: Tuden
0: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
2: Tuden, Toruń, Polna 129, telefon 655 23 35. Tuden, nie ma lepszych rozwiązań.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
5: I po reklamie.
6: Najlepsze polskie hity.
7: Polskie hity.
6: SK.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.

0: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
2: To będzie ostatnia reklama.
1: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
0: I po reklamie.
4: 9. Agata Chruściak, zapraszam. Wśród ofiar pracownik polskiej firmy. To po rosyjskim ataku na obwód kijowski. Zginęło 10 osób, a blisko 100 zostało rannych. Uderzono m.in. w poligon, na którym odbywała się wystawa uzbrojenia. Wiadomo, że ofiara nie była obywatelem Polski. Zablokowana krajowa 19 między Kockiem a Lubartowem w Lubelskiem. W miejscowości Łukowiec osobówka zderzyła się czołowo z ciężarówką. Zginął kierowca auta. Objazdy odbywają się drogami lokalnymi. Muzyka rządzi, trwa Łódź Summer Festival, czyli impreza z okazji 603 urodzin miasta.
5: Byliśmy w zeszłym roku i nam się spodobało. Było fajnie, dużo miejsca i dobra organizacja.
6: Jesteśmy już drugi raz, także w tamtym roku była świetna zabawa, postanowiliśmy to powtórzyć.
4: Mówili uczestnicy, a dziś wystąpią kolejne gwiazdy, m.in. Justyna Styczkowska.
7: Skoro już po 9, to czas najwyższy rozpoczynać nasze spotkanie w radiu śniadaniowym, wakacyjnym. Dlatego za chwilę pogadamy sobie trochę z urlopowiczami. Sprawdzimy, jak się mają z tą pogodą, która ostatnio. Czy wszystko okej? Czy jednak, jak to zaśpiewa za chwilę Dawid Podsiadło, kwas? Michał Hanczak, dzień dobry!

0: Jakby co, to można na nich zgonić. Na Kubę i Kubę. W końcu to oni nagrali hit pod tytułem Stygnie lato. A trochę nam ostatnio wystygło, chociaż jeszcze nie ostatecznie, bo nawet w ten weekend mamy poczuć ocieplenie. Jutro miejscami naprawdę upalnie, potem znowu trochę gorsza pogoda, ale też jeszcze ma wrócić później lato. Takie są na razie prognozy. Dzień dobry jeszcze raz tym, którzy się właśnie podłączyli do Radia SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity i wspólnie wchodzimy w ten dwudzionek w radiu śniadaniowym. No i całkiem urlopowym i dlatego teraz głos zabiorą ci, którzy są na wakacjach na Śląsku, no i którym no, czasami ta pogoda trochę doskwiera.
1: No na razie niestety nie rozpieszcza. Są miejsca, gdzie jest gorzej, na przykład Pomorze. Koleżanka pisze, że płacze z tego deszczu, a ja jestem tutaj i uważam, że nie jest najgorzej.
2: Właśnie jesteśmy teraz na wakacjach i szukamy cały czas tego słońca, jeździmy za nim.
1: Przywołuję lato, będę emanować, że jest lato i dlatego chodzę pięknie ubrana w sukience, krótkie.
0: Tak trzeba żyć. Wakacje to w końcu nie tylko stan pogody, ale też stan umysłu, a może nawet przede wszystkim. Chociaż akurat no, pogoda ważna i ta afirmacja z tymi krótkimi sukienkami może się czasami skończyć jakimś przeziębieniem, czego oczywiście nie życzę. Jeszcze dzisiaj na pewno poopowiadam wam, jak z Radiem SK2 zaplanować sobie urlop w luksusie, ale teraz zagram kolejne polskie hity. To Doda i Katarzys.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Kto chce karnety na męskie granie we Wrocławiu? No, słuchajcie nas uważnie w przyszłym tygodniu, bo będziemy dla was mieli bilety właśnie na wrocławskie koncerty i być może ktoś z was usłyszy na żywo piosenkę Nareszcie, czyli hymn tegorocznego męskiego grania. Teraz jednak w Radiu SK2 zajmiemy się innym artystą, który akurat z męskim graniem też ma wiele wspólnego. Nieraz w hymnach i na koncertach spod tego szyldu występował to Mrozu, który w tym tygodniu obchodził urodziny. I dlatego to jest dobra okazja, żeby się na chwilę przy nim zatrzymać. To jest artysta, który potrafi wszystko zamienić w złoto i dowód za chwilę. No i też za tę drogę, którą przebył i za hity, które stworzył, niejednokrotnie odebrał różnego typu nagrody, między innymi Fryderyki.
2: To jest naprawdę dobre parę kilo. Wydaje mi się, że już mogę robić barki, bica, plecy tymi Fryderykami.
1: Siła i dobra kondycja na pewno potrzebne, zwłaszcza że Mrozu albo siedzi w studiu i nagrywa nową płytę, albo koncertuje. Jeszcze tej jesieni czeka nas taka duża halowa trasa poświęcona nowemu albumowi między innymi, ale wcześniej, tego lata, jeszcze zobaczymy Mroza chociażby podczas festiwalu Letnie Brzmienia. I pewnie jak złoto wejdzie, wtedy hit Złoto, który teraz wam w Radiu SK2 zagram, a Łukaszowi z okazji urodzin życzymy oczywiście dużo złota, złotych płyt, złotówek, no i złotych muzycznych strzałów.

0: Do tanga trzeba dwojga, no i w sumie do tego wyjazdu też jakieś towarzystwo się przyda. Słuchacie Radia SK2, Michał Hanczak z tej strony, budka suflera za nami, a ja wam teraz powiem, jak sprawić sobie luksusowy weekend za darmo. Trzeba po prostu nas uważnie słuchać, zgłosić się do naszej zabawy Polska jest najfajniejsza, no i mieć trochę szczęścia. Bardzo prosta recepta. Rzeczywiście co tydzień wysyłamy was do jakiegoś luksusowego hotelu w naszym kraju, albo w górach, albo na Mazurach, albo nad morzem. Możecie kogoś ze sobą zabrać i rzeczywiście spędzić weekend w luksusie, korzystając z hotelowych atrakcji, ale też oczywiście poznając całe okolice, bo przecież Polska jest najfajniejsza, nie tylko w wakacje. W tym najbliższym tygodniu kogoś z was wyślemy do gdańskiego Hiltona, a w Gdańsku wiadomo jest co robić, niezależnie od pogody, można przejść się długim targiem, można pojechać sobie na plażę, na przykład na Stogach, można też odwiedzić jedno z wielu muzeów, albo zajrzeć na przykład do Oliwskiego Zoo, można też wsiąść w SKM-kę i pojechać do Gdyni albo do Sopotu, także rzeczywiście weekend może być wypełniony po brzegi, ale najpierw zgłoście się na sk2.pl. I czekajcie na nasz telefon.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki.
3: Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Wakacyjne voucher ubranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 20.

0: 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox. Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: I po reklamie.

0: Bardzo ładnie im ten duet wyszedł, prawda? Dawid Kwiatkowski i Margaret na antenie Radia SK2 ze swoim singlem Później Ci Opowiem. Dawid Kwiatkowski ma na koncie kolejny sukces, bo wyprzedał całkowicie swoją jesienną halową trasę koncertową. Sold out w każdym z miast, w niektórych miejscach nawet po dwa koncerty wyprzedane. No a wczoraj Dawid Kwiatkowski pojawił się w Łodzi na Łódź Summer Festiwalu. Dziś przed nami kolejny dzień tego darmowego festiwalu, tej imprezy, na którą chyba przyjechała cała Polska. Dziś, jeśli chodzi o polskie gwiazdy, to m.in. Justyna Steczkowska czy Ania Dąbrowska się zaprezentują przed publicznością. Więcej o tej imprezie oczywiście na sk2.pl i w naszych mediach społecznościowych.
1: SK2. Reklama.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: Też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
10: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.
11: 10. Agata Chruściak, zapraszam. Kolejny rosyjski dron zestrzelony w Rumunii. To już drugi incydent w ostatnich dniach. A wczoraj pierwszy dron zestrzelił pilot F-16. Podobnie było dziś. Zdaniem dowódcy rumuńskiej armii, jego kraj musi przygotować się na nowe ataki na Morzu Czarnym. Rozłam w PiS-ie może wpłynąć na całą scenę polityczną, komentuje politolog z Uniwersytetu SWPS dr Mateusz Zaręba.
12: Może spowodować przesunięcie ogólne wyborców. Trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają.
11: A przypomnijmy, Mateusz Morawiecki i jego 40 współpracowników mimo ultimatum nie zrezygnowali ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym wypisali się z członkostwa w partii. Ekstraklasa zaczęła rozgrywki. Legia Warszawa wygrała pierwszy mecz w sezonie. Wojskowi pokonali Pogoń Szczecin 1-0 na spotkaniu wyjazdowym, a w drugim meczu Ekstraklasy Radomiak ograł 2-1 Beniaminka Wieczystą Kraków.
0: Mamy co prawda wakacje, ale jak się okazuje, na tych wakacjach nie zawsze potrafimy odpoczywać. I o tym nieco więcej powiemy w Radiu Śniadaniowym, w Radiu SK2 już za kilka chwil. Wcześniej zagram kilka polskich hitów, przygotowałem chociażby Cykady na Cykladach od Manamu, albo też nowość od Mroza, czyli Nie ma miejsca jak dom. Michał Hanczak, witajcie!

0: Tu Radio SK2, tu Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie poranne spotkanie. Patty już za nami, a przed nami m.in. Oscar Sims czy Bratanki. W wolną, mam nadzieję, sobotę, być może jesteście na wakacjach i mam nadzieję, że trochę sobie odpoczniecie. Okazuje się, że my w te wakacje to tak średnio umiemy w to odpoczywanie, bo z raportu Urlop bez bagażu wynika, że aż 70% Polaków tak naprawdę w czasie urlopu nie wypoczywa. I nie chodzi tylko o to, że robią wszyscy remont, ale po prostu nie do końca umiemy oderwać się od pracy i mamy poczucie winy związane z odpoczynkiem. Tłumaczy nam to wszystko profesor Bogdan Rożnowski, ekspert psychologii z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1: Czas wolny jest po to, żeby myśleć i doświadczać zupełnie innych rzeczy. Ludzie jakby nie mają tutaj pomysłu na to i mówią tak, no tu jestem w pracy, się zmęczyłem, no to będę se leżał przed telewizorem. A tak naprawdę trzeba by rozwijać te części osobowości, które w pracy nie są rozwijane.
0: Czyli wychodzi na to, że na urlopie powinniśmy robić to, czego za bardzo nie robimy na co dzień. Coś zupełnie innego. No i z takiego krótkiego rachunku sumienia wyszło mi, że ja powinienem wziąć się za sprzątanie.
2: SK

0: ktoś z was wybiera się dzisiaj na jakieś wesele, podejrzewam, że ten hit na pewno się pojawi. Czy ten pan i pani? To Ania Wyszkoni na antenie Radia SK2 w oryginale oczywiście. Może ktoś z was też idzie na jakąś imprezę urodzinową? Może Fukaj was zaprosił? Fukaj, który jest głosem młodego pokolenia, raperem, który świetnie sobie radzi na listach hitów i który przedwczoraj obchodził swoje urodziny, więc no podejrzewam, że może w weekend będzie świętował i jakąś imprezkę zorganizuje. Co, jeżeli by was zaprosił, powinniście dać mu w prezencie? No być może rybę. Serio, ponieważ po pierwsze Fukaj jest zapalonym miłośnikiem wędkarstwa, co zdradził mi w jednym z odcinków programu SK Reakcje, który można zobaczyć na YouTubie, ale też fani dają mu takie pluszowe ryby.
1: Te pluszaki, zaczęło się to od San Festiwalu. Jakaś fanka wrzuciła mi pierwsze parę ryb dla całego naszego zespołu, ale wszystkie oczywiście ja zabrałem łapczywie. Wszystkie pluszaki wziąłem do domu. Zaczęli mi ludzie te ryby wrzucać i w domu naszym jest ryba na rybie, że jakby już za poduszki nam robią te ryby.
0: To w takim razie Fukajowi z okazji urodzin można życzyć, żeby został grubą rybą polskiego show biznesu. Idzie mu całkiem nieźle, idzie w dobrym kierunku. Jednym z jego największych hitów jest oczywiście duet z Vito Bambino, Zabiorę Cię Tam, i właśnie ta piosenka już teraz na naszej antenie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Zapamiętaj mnie.
1: Tak do sobotniej kawki albo do sobotniego śniadania, bo podejrzewam, że wielu osobom towarzyszę teraz w kuchni. Sarsa, jej nowy hit, Czy będziemy się pamiętać, na antenie Radia SK2. Jak macie chwilę przy tej kawce, to możecie zajrzeć na sk2.pl, jeżeli lubicie tę piosenkę, zagłosować na nią w gorącej polskiej dwudziestce. W ogóle możecie tam wejść i zagłosować na swoje ulubione polskie hity i pomóc nam ułożyć nowe notowanie. Każde gramy w piątki od godziny 18. Ona z każdym praktycznie hitem dociera na szczyt. To Sanach. O niej właśnie myślę, o niej właśnie mówię. Jej hit Jestem Twoją Bajką już po krótkiej przerwie w SK2.
0: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
2: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
3: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
0: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
6: Autopromocja.
0: Reklama.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
14: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: To jest taki hit, że pewnie część z was go sobie nuciła, zwłaszcza jeżeli słuchacie Radia SK2 za kółkiem. 18L, jak zapomnieć, z dedykacją dla tych, którzy w drodze, zwłaszcza dla kierowców, bo dziś mamy Dzień Bezpiecznego Kierowcy, a więc no, mam nadzieję, że to jest taki dzień jak co dzień. Ale pamiętamy o zapięciu pasów, o tym, żeby nie dociskać za mocno tego pedału gazu, no i też o tym, żeby nie gadać przez telefon komórkowy, kiedy prowadzicie auto. A pasażerom przypominam, że nie wolno kierowcy przełączać jego ulubionej stacji radiowej, czyli Radia SK2, bo może się zdenerwować. I może też nie jedzcie w jego ulubionym samochodzie, no bo wiadomo, że niektórzy bardzo to przeżywają, jak tam się coś nakruszy albo poplami. W drodze na antenę Radia SK2 kolejne polskie hity tuż po 11. No było jak zapomnieć, to będzie nie mogę cię zapomnieć. Czyli Agnieszka Chylińska.
1: SK2. Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99. Tanio.

0: aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
5: I po reklamie.
6: 11. Agata Chruściak, zapraszam. Dziesiątki tysięcy osób ewakuowanych, ogromne pożary na zachodzie Europy. Już nie tylko Hiszpania, ale i Francja walczy z ogniem. Tu prewencyjnie ewakuowano 100 tysięcy osób, to z 7 gmin w departamencie Żyrondy. W sumie około 1000 francuskich żołnierzy zostanie wysłanych do akcji, a w dwóch regionach Hiszpanii ogłoszono stan wyjątkowy. Tankowanie może być jeszcze droższe. Na razie litr 95 kosztuje około 7 zł i 29 groszy. Ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7,90. Jest drogo, ale tankować trzeba.
7: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
8: Prawie 8 zł już dochodzi.
9: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
6: Mówili nam kierowcy, a zdaniem ekspertów za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Polscy specjaliści wśród 4 najlepszych zespołów na świecie. To w turnieju robotów humanoidalnych. No, najlepszy wynik inżynierów z Europy, a w sierpniu w chińskim Shenzhen Polacy wezmą udział w kolejnym etapie, w którym roboty będą walczyć w ringu.
10: Kilka chwil po 11, tu Radio SK2, tu Radio Śniadaniowe na wakacjach, więc wakacyjnych tematów nie zabraknie. Sprawdzimy za chwilę, jak się mają stare, dobre pocztówki z wakacji. Będzie też o Kai Bregowiczu, którzy ruszyli w kolejną trasę koncertową po Polsce. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: I tak właśnie gramy w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, zarówno te kultowe jak Lady Punk i Marchewkowe Pole, jak i te najnowsze, bo za chwilę Wiktoria Kida i jej Co mi tam. To urlopowe radio śniadaniowe, takie wakacyjne. Podejrzewam, że część z was być może słucha nas gdzieś w drodze na wakacje albo już na wczasach. Pocztówki teraz bierzemy na tapet. Jestem bardzo ciekawy, czy wam się zdarza te pocztówki wysyłać jeszcze. Niby retro, niby odeszły do lamusa, niby wyparte przez inne pamiątki, że na przykład, nie wiem, kupujemy sobie magnesy na lodówkę. Ale okazuje się, że są też tacy, co cały czas pocztówki wysyłają, ba, nawet ostatnio pocztówki te tradycyjne przeżywają swój renesans, co sprawdziliśmy z mikrofonem Radia SK2 w kilku miejscach w Gdyni.
1: Duża część osób kupuje te pocztówki, bardzo dużo osób. Dziennie, to tak nie wiem, może z 20 osób. I się właśnie pytają, czy gdzieś tutaj jest blisko poczta, zwykle z fotografią właśnie jakąś Gdyni, albo takie malowane.
2: Czy wysyłają, tego nie wiem, ale na pewno kupują. Irmina Lewoszewska, kierownik informacji turystycznej w Gdyni. Turyści chętnie kupują pocztówki jako formę pamiątki też z miasta. My w ciągu roku sprzedajemy kilka tysięcy pocztówek różnych. Klasyczny turysta kupuje takie klasyczne w wyglądzie pocztówki. Natomiast na przykład ludzie młodzi chętnie kupują pocztówki graficzne.
0: Ja mam taki zwyczaj, że jeżeli gdzieś jadę, to wysyłam do kilku osób pocztówki, do znajomych, ale też mniej znajomych, którzy po prostu odzywają się do mnie na moim Instagramie. I sam też czasami takie pocztówki dostaję. Powiem wam, że to jest naprawdę super sprawa, kiedy przychodzi do skrzynki kartka ładna, widokówka z jakimś chociaż krótkim tekstem odręcznie napisanym od kogoś. Coś w tym jest i w dobie mediów społecznościowych i różnych komunikatorów jednak ta forma vintage albo retro, jak kto woli, też jest całkiem fajna. Sprawdźcie, jak będziecie gdzieś na wakacjach, jak to fajnie jest wysłać pocztówkę, a potem ją też na przykład od kogoś dostać. O ile poczta jej po drodze nie zgubi.
3: SK2.
4: Może mam wszystko, a może już całe.

0: Słuchacie Radia SK2, to oczywiście Ryszard Rynkowski. Huczne poprawiny rozpoczęte na dobre. Myślę tu o trasie koncertowej pod taką nazwą, Huczne poprawiny. W taką trasę ruszyli właśnie Kaja i Goran Bregović, czyli kultowa para, kultowy duet, który ponad dwie dekady temu wydał płytę, którą, jak się okazuje, znają i ci młodsi, i ci starsi. Kaja kilka lat temu wróciła do koncertowania z Goranem, no i rzeczywiście wtedy już te koncerty okazały się wielkim sukcesem, co Kaja mi jakiś czas temu wspominała.
1: Nigdy nie widziałam w Polsce, żeby ludzie śpiewali od początku do końca piosenki, że właściwie oddawałam ludziom mikrofon i po prostu tu nagle, wiesz, okazuje się, że słowa, na którymi ślęczałeś, dla innych mają ogromne znaczenie, że pamiętają, ba, pamiętają je lepiej od ciebie.
0: Oj, no to tam takie drobiazgi.
1: A mi się to nagminnie zdarza.
0: Rzeczywiście piosenki ze wspólnej płyty Kai i Bregovicia weszły jakoś nam w krew i znają je nawet ci, których na świecie nie było, kiedy ta płyta wychodziła. Teraz jest szansa, żeby na żywo znowu z Kają pośpiewać, no i posłuchać, jak gra Goran Bregović i jego orkiestra weselno-pogrzebowa. Pierwszy koncert już za nami w Opolu, to było wczoraj, ale przed nami kolejne amfiteatry z hucznymi poprawinami. Jutro amfiteatr Kadzielnia w Kielcach, potem warszawska Progresja. Mam nadzieję, że tam się z niektórymi z was zobaczę we wtorek. Później jeszcze Opera Leśna w Sopocie i amfiteatr w Koszalinie.
2: SK2.
0: A my teraz oczywiście sięgniemy po ten kultowy album. Jeden z hitów wam przypomnę. Śpi, kochanie, śpi.

0: To oczywiście Daria Zawiałow i jej wykonanie hitu Jeszcze w zielone gramy. Chociaż teraz akurat bardziej kolor lawendowy będzie obowiązywał, bo przenosimy się na plantację lawendy. Okazuje się, że zaczęły się już żniwa, jeśli chodzi o lawendę właśnie. I na przykład w Biskupicach Zabarycznych, to jest powiat ostrzeszowski, na dobre zbiory lawendy trwają, o czym mówi nam Marek Sujka.
1: Zaczynamy już ścinać, ponieważ wąskolistna lawenda i już przekwitła, czyli my ją jeszcze tam gdzieś, jeżeli coś jeszcze zostało z tych wąskolistnej, jeszcze docinamy, żeby ją uformować przed zimą, żeby ona na przykład wyda jeszcze kwiat gdzieś tam, powiedzmy, wrzesień, jak będzie ładna pogoda.
0: Moim zdaniem lawenda pachnie pięknie, a nie tylko moim zdaniem, ma wiele właściwości uspokajających, więc uważam, że po ciężkim tygodniu pracy człowiek powinien w sobotni poranek obłożyć się cały lawendą.
2: SK2. Reklama.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. 60-kartkowy zeszyt A5, różne rodzaje, od 99 groszy za sztukę. Do tego blok rysunkowy lub techniczny A4 od złoty 39 za sztukę, a kalendarz szkolny do planowania nauki od 7,99 za sztukę. Pełną ofertę znajdziesz na biedronka.pl. Biedronka.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Artur Gadowski i Marek Kościkiewicz w Radiu SK2 z hitem Szczęśliwego Nowego Jorku. Tak daleko jechać nie trzeba. Nawet w Polsce można poczuć się jak w Stanach i przeżyć taki amerykański sen, bo na przykład można za Radiem SK2 wyjechać sobie na weekend do gdańskiego hotelu Hilton. My właśnie w tym roku rozdajemy Wam mnóstwo wyjazdów do luksusowych pięciogwiazdkowych hoteli w całej Polsce i przy okazji udowadniamy razem z Wami, że Polska jest najfajniejsza. Pamiętajcie o naszej akcji, w której taki weekend można zgarnąć zgłoszenia już teraz na sk2.pl, a kolejna szansa na wygraną już po weekendzie. Za chwilę newsy, a potem gram dalej kolejne polskie hity, będzie m.in. Mrozu.
1: SK2. Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwacyjna 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Dwa za jeden w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Duże utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina. Na wysokości Kliniska Wielkie doszło do kolizji trzech samochodów osobowych, a w okolicy Radziszewka zderzyły się dwa auta. Ruchy w kierunku Szczecina odbywa się pasem awaryjnym, a od Szczecina do Goleniowa lepiej jechać objazdem i to w obie strony. Coraz więcej chętnych do służby w policji. Od początku roku przyjęto już prawie 4000 nowych funkcjonariuszy.
16: Sytuacja poprawiła się dość znacznie w skali kraju, ale ten problem wciąż w dużych aglomeracjach jest istotny. No, na czele tutaj z Warszawą.
15: Mówi Sławomir Koniuszy, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Łącznie w policji służy obecnie blisko 104 tysiące funkcjonariuszy. Bramkarz Łukasz Fabiański kończy karierę. 41-letni były reprezentant Polski nie zamierza jednak rozstać się z piłką. Zapowiedział, że od teraz jego misją będzie inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy.
0: Nie wiem, co robicie w ten weekend. Możecie zawsze się pochwalić na Messengerze Radia SK2, ale w tej godzinie będą tacy, którzy nie tylko w weekendy robią klatę, nogi i tak dalej. O strongmanach będzie. Będą też panowie, którzy mają siłę, ale w głosie. Mrozu na dobry początek tej godziny, a później jeszcze spotkanie z Oskarem Cymsem, który jutro ma urodziny. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Mamy wakacyjny weekend, jesteśmy jeszcze w jego pierwszej fazie, więc w to mi graj, tak jak śpiewa Ania Karwan. To jest Radio SK2. W tym programie ja staram się was troszeczkę zainspirować i trochę polecić różnego typu aktywności. Być może coś was zainteresuje i będziecie chcieli spędzić czas nieco inaczej niż zwykle. Na przykład, jeżeli jesteście z Torunia albo macie blisko, to jutro możecie wybrać się na otwarte Mistrzostwa Polski Strongmanów. I nie trzeba wcale dźwigać, nie do tego was nie namawiam, ale można popatrzeć po prostu. A będzie działo się sporo, o czym mówi organizator Piotr Kwiatkowski.
1: W Torunie nas czekają pierwszy raz Mistrzostwa Polski o walkę o pas mistrzowski, czyli generalnie nie było to stosowane wcześniej, nawet gdy za Mariusza Bodzianowskiego. Zawsze był puchar. Z 45 konkurencji wyrezerwowaliśmy 6. Joka 400 kg na 2 razy 20 metrów. Potem mamy taczki, załadunek taczek. To jest taka nietypowa konkurencja, ale bardzo fajna konkurencja, jak zawodnik musi zbierać takie elementy i wkładać, jechać dalej.
0: Kto w wakacje buduje albo remontuje swój dom, no to pewnie też z taczką biega i już trening ma za sobą. Wiele treningów ma Tomasz Bator, jeden ze strongmanów, którzy jutro w Toruniu się pojawią.
2: Na pewno największym wyzwaniem będzie spacer Bushmana z ciężarem 400 kg. Jestem po operacji kolana i troszeczkę obawiam się tej konkurencji. Natomiast wyciskanie aksla na barki oraz przeciąganie tira to będą takie moje mocne strony, w których będę nadrabiał.
0: Najsilniejsi zawodnicy w Polsce jutro zameldują się w Toruniu. Wstęp na to wydarzenie jest wolny, więc jeżeli ktoś ma blisko, to może wpaść pokibicować. Chociaż, drodzy panowie, nie miejcie kompleksów, bo w wakacje strongmanem jest każdy facet, który ma żonę, rodzinę, dzieci i wyjeżdża z nimi na wakacje i musi wszystkie te walizki i plecaki najpierw władować do bagażnika, a potem jeszcze często dźwigać na swoich barkach.

0: Ania Dąbrowska właśnie teraz na antenie Radia SK2, a jeszcze dziś wieczorem na żywo pojawi się na Łódź Summer Festiwalu. To jest festiwal, na który nie ma żadnych biletów, więc jeżeli tylko chcecie, możecie na ten koncert się wybrać. Zresztą artystów tam wystąpi mnóstwo, już od wczoraj występują. Na sk2.pl znajdziecie dokładną rozpiskę. My jednak teraz zajmiemy się innym bardzo zdolnym polskim artystą, który jutro ma urodziny. Już pewnie cymsiary wiedzą, że będę mówił o Oskarze Cymsie. Jutro nie mam programu, więc poświętujmy dzisiaj. A świętujemy pytając Oskara o to, jaka będzie jego najnowsza płyta, bo ta trzecia płyta zbliża się wielkimi krokami. Oskar właśnie nad nią pracuje.
1: Chcę lekko odbić w stronę, która myślę, że jest mi bliższa osobiście, ale mimo wszystko chcę zachować gdzieś tam klimat, który się przewijał na poprzednich albumach. Trochę eksperymentuję. I cieszę się, bo pozwoliliśmy sobie właśnie tutaj na to, żeby w studiu się trochę pobawić tym wszystkim, więc mam nadzieję, że finalny efekt będzie super, że będziecie również się tak samo cieszyć, jarać, jak ja się jaram teraz.
0: Czekamy zatem na ten nowy album, a na razie zagram hit, który pochodzi z tego aktualnego albumu. Cały czas, czyli hit, za który Oskar Cyms dostał bursztynowego słowika. Jeszcze więcej takich nagród, jeszcze więcej takich hitów. Tego wszystkiego oczywiście Oskarowi już dzisiaj, dzień przed urodzinami, życzymy. SK2.

0: po moim mieście nocą chodzą dziki. To Demono na antenie Radia SK2, a o tych dzikach, które chodzą nocą po mieście, to wiele osób mogłoby opowiedzieć i zaśpiewać. Rzeczywiście to już jest taki obrazek dość nam znajomy, ale ostatnio pod Piasecznem, niedaleko Warszawy, w jednym z domów pojawił się łoś, który wszedł do tego domu przez otwarte okno. Trochę bałaganu narobił, zdemolował trochę mebli, na szczęście wszystko skończyło się dobrze i nikt nie ucierpiał, a zwierzę zostało bezpiecznie przetransportowane z powrotem do lasu. Niby łoś, ale jednak obory narobił.
1: SK2. Autopromocja. Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy pieszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
11: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie.
13: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
14: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
15: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
17: Vox.
18: Tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
20: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
21: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Hej, musisz się tak na nie gapić.
22: No oderwać wzroku nie mogę.
23: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
22: Ale są takie atrakcyjne.
24: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
25: I po reklamie.

0: Najnowszy hit Sanach na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13 to ITP ITD i ja sobie idę, bo mój program dobiega końca, ale oczywiście najlepsze polskie hity po godzinie 13 grać dalej będziemy. Między innymi Tazos od Dawida Podsiadły, z tego co widzę. No i też Szymęski, granie orkiestra z hitem Tańczę. Jeżeli chcielibyście zatańczyć przy tym hicie zagranym na żywo we Wrocławiu, to oczywiście karnety na męskie granie w tym mieście będą do zdobycia w Radiu SK2 już w przyszłym tygodniu. My słyszymy się w sobotę o 9:00. Michał Hanczak, dobrego weekendu, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz, z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja to dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. 6 paki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
14: I po reklamie.
15: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Premier Hiszpanii bije na alarm. Walka z pożarami trwa, a w najbliższych godzinach może być gorzej przez zmienne wiatry. To będzie sprzyjało rozprzestrzenianiu się ognia, mówi premier Pedro Sanchez. Powierzchnia zniszczonych terenów przekroczyła już 131 tysięcy hektarów. Włochy i Grecja wysłały pomoc do walki z żywiołem. Pomoc zadeklarowała również Polska. Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Krzysztof Płowecki.
16: Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę, informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
17: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad $100 za baryłkę.
16: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
15: Mało wody w Dunaju na Węgrzech. W okolicach położonego na północy Komaromu utknęło 7 statków. Na kilku odcinkach rzeki jednostki nie mogą przepłynąć. W związku z tym turyści są przewożeni do Budapesztu autobusami.
18: Tu Radio SK2, minęła godzina 13. Czas na najlepsze polskie hity. To będzie wielka, piękna, muzyczna godzina wypełniona wspaniałymi polskimi hitami. Będzie zespół Lemon, będzie Krzysztof Zalewski, będzie też trochę rocka od zespołu Hej. Warto zostać z Radiem SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Igor Herut, Zalia, Vito Bambino, czyli tegoroczny skład męskiego grania i ich tańczy na antenie Radia SK2. Ważna rzecz, już w przyszłym tygodniu wracamy do rozdawania Wam podwójnych wyjściówek na męskie granie we Wrocławiu. Warto słuchać naszej anteny uważnie, wtedy dowiecie się co i jak. A przed nami już teraz Monika Brodka, miał być ślub.

0: taki sen.
1: Najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK A2. To Kurier i Krzysztof Zalewski, a przed nami już jedna wielka nowość. Bój się Boga, dziewczyno, i Ola Kendra. To już teraz.

0: Dla mnie sobota to jest idealny dzień, żeby świętować sobie na przykład dzień deseru, tak? Czyli na pewno coś słodkiego sobie dzisiaj zjecie, bo pełne prawo macie do tego. Tak się rządzi właśnie sobota. Kombi i słodkiego, miłego życia gramy wam na antenie Radia SK2. To nie koniec najlepszych polskich hitów. Jeszcze przed godziną 14 będzie Bajm, będzie Dawid Kwiatkowski, będzie też zespół Fil. Warto zostać z nami.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj z SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. I po reklamie.

0: po co to komu, a dlaczego? Po co tą epokę wstydu tutaj wprowadzać? Chociaż muzycznie brzmi to naprawdę bardzo dobrze. Przed epoką wstydu, tak nazywa się ten kawałek od Warius Manx i Kasi Stankiewicz. Gramy wam najlepsze polskie hity, jako jedyni w eterze, możecie śmiało sobie sprawdzić. Tym się bardzo szczycimy. Zbliża się godzina 14, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą-Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: 14. Agata Chruściak, zapraszam, a na początek pilne doniesienia z dróg. Zablokowana jest Krajowa 16 w Stradomnie na Warmii i Mazurach. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe. 3 osoby zostały ranne, trafiły do szpitala. Samochodami podróżowało łącznie 9 osób. Utrudnienia na trasie mogą potrwać 2 godziny. Ponad 30 miejsc nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Winne wysokie fale, silne wiatry i prądy wsteczne. Zamknięte są m.in. kąpieliska w Międzywodziu, Rewalu oraz Jarosławcu. Podobnie jest na Półwyspie Helskim. Między innymi w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Przed nami kolejny dzień Łódź Summer Festival. Dziś na Błoniach wystąpią m.in. BDS, Problem i Justyna Steczkowska. A jak bawią się odwiedzający?
8: Powiem szczerze, jestem mega pod wrażeniem, ponieważ przerosło to moje oczekiwania. W ogóle nie wiem, gdzie iść, co się dzieje, miła atmosfera, ludzie super. Tylko przyjeżdżę do Łodzi się bawić na Summer Festival.
7: A pierwsze koncerty ruszają o 17.00.
9: Radio SK 2, minęła 14, gramy Wam najlepsze polskie hity. Kasia Grodzka, dzień dobry w to sobotnie mocne popołudnie. Przed nami w tej godzinie między innymi Delikatna, Sanach. Będzie też Grzegorz Markowski i Grzegorz Chyży, Lady Punk również ze swoim klasykiem. To wszystko przed nami, warto zostać z Radiem SK 2.

Panowie z Ladypunk doliczyli się siódmego nieba nienawiści na antenie Radia SK2. Cały czas przypominam, wielka, ogromna, wakacyjna rozpiska koncertów jest to dostępna na stronie zespołu, także panowie będą grali aż do września. Może wtedy dopiero odpoczną sobie gdzieś. Jeżeli chodzi o polskie hity, Grzegorz Chyży, Kochanie to ja, to już przed nami.

Grzegorz Markowski, Ryszard Sygitowicz. Każdej nocy gramy Wam w najlepszych polskich hitach Radio SK 2. A teraz już przenosimy się do roku 79, bo wielki klasyk z tamtych lat przed nami, Anna Jantar. Nic nie może wiecznie trwać.

0: tym minionym tygodniu miałam przyjemność nauczyć Artura Jarząbka nowego słowa. To słowo to letniaczek i letniaczek bardzo dobrze pasuje do tego hitu. Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money. Na szczęście u nas no lato w sumie na takim lekkim półmetku, to już za chwilę. Najlepsze polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. Przed nami jeszcze Antek Smykiewicz, będzie też Pani Sarca.
1: Autopromocja.
2: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, lato na bogato.
3: Adrian, wygrywasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo.
4: Ja wiedziałam, jak ty odpowiadałeś z prędkością światła na te pytania.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą?
7: Och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
13: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
14: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
15: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
16: Play. Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
17: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Sześciopaki lodów Marletto na patyku różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
12: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
18: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
19: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarkowkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Znowu miałam rację.
23: W czym?
22: We wszystkim.
23: Akurat.
22: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
23: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
22: A nie są?
23: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: I po reklamie.

0: Jeśli dopiero dojechaliście do miejsca swojego wakacyjnego odpoczynku, to życzę Wam, żeby Wasze niebo nie było black and white, żeby po prostu było piękne i niebieskie. Black and white i kombi na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13, punktualnie o 15 najnowsze informacje. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 24.

0: 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Tylko w sobotę filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. A dodatkowo arbuz drobnopestkowy luzem. Cena przed obniżką 7,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. I po reklamie.
7: Minęła godzina 15, tutaj Radio SK 2. Przed nami kolejna dziesiątka z najlepszymi polskimi hitami, a mam dla Was coś specjalnego, szczególnie dla fanów zespołu Virgin, który już przecież nie istnieje. Będzie to na pewno to, Mateusz Ziółko, a także obywatel GC. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Fani już nie mogą się doczekać nowego wydawnictwa od pana Mroza. Premiera nowego, wyczekiwanego albumu Mroza zaplanowana jest na przełom lata i jesieni tego roku, czyli w sumie już tak niedługo czasu zostało. Nie ma miejsca jak dom, gramy wam na antenie Radia SK2, a przed nami państwo, którzy raczej już nic nowego nie wydadzą. Jeżeli by wydali, to ja bym była bardzo mocno zaskoczona, ale też byłaby to naprawdę fajna sprawa. Zespół Virgin i Jaga na antenie Radia SK2 już teraz.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz, bij.

szukam w prognozach pogody, czyli my, tak w przenośni, staniemy w płomieniach jeszcze w te wakacje. Jeżeli chodzi o te temperatury i upały, one mają nadejść ponoć w drugiej połowie sierpnia. Mateusz Ziółko w płomieniach, tak wam gramy na antenie Radia SK2, a przed nami nowość z ostatniego mini albumu Bledki, czyli Tańcz.

0: dmuchawce. Latawce i wiatr w wykonaniu Urszuli na antenie Radia SK2, a wy też dmuchacie i chuchacie na ten pobyt w luksusowym pięciogwiazdkowym hotelu, do którego wysyłamy was w zabawie Polska jest najfajniejsza. Zgłoszenia nadal przyjmujemy na sk2.pl. Kolejna runda w poniedziałek po godzinie 15. Zgłoszenia przyjmujemy na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
8: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.

0: Borys Szyc.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

0: Każdy z nas ma taki kawałek, do którego po prostu musiał chyba sobie dorosnąć. Jeżeli o mnie chodzi, w 2019 roku, czyli właśnie wtedy, kiedy była premiera kawałka Absolutnie, Absolutnie od zespołu Sorry Boys, wtedy ten kawałek mnie nie przekonywał, a dzisiaj, no wydaje mi się, że dorosłam i słucha się z naprawdę wielką przyjemnością. Być może macie podobnie. Tu Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity. Przed nami 16, przed nami też i newsy.
1: Reklama. 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
12: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
14: Co kupiłaś?
13: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
14: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
15: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
16: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
22: I po reklamie.
0: Bardzo szybko leci. To sobotnie popołudnie. Minęła godzina 16. Tu Radio SK2. Gramy wam najlepsze polskie hity, a przed nami w tej godzinie między innymi świeżutkie męskie granie orkiestra, czyli tegoroczny hymn Ania Wyszkoni. Będą też bratchanki na takie rozbudzenie popołudniowe. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Niezawodne połączenie, które sprawdza się praktycznie zawsze. Pop, rock i muzyka folkowa, czyli cały Wypisz, Wymaluj zespół Bratanki. Wymaluj oczywiście na czerwono, niczym te korale. Czerwone korale gramy Wam na antenie Radia SK2. Jeżeli dzisiaj w sobotę chcecie sobie zrobić prywatny bal, to instrukcje obsługi, żeby to zrobić już teraz od tylko. Specjalnie dla Was na antenie Radia SK2.

A ja wiem, od kogo wy są. Bracia Cugowscy, Wierzę w lepszy świat na antenie Radia SK2. Umuzyczniona bardzo rodzina i to zresztą słychać. Jeżeli chodzi o ten lepszy świat, to taki świetny świat to taki, w którym można sobie swobodnie chodzić na różne festiwale muzyczne. I my do takiego świata dążymy, bo przez całe wakacje rozdajemy wam wejściówki i to podwójne karnety na koncerty w ramach Męskiego Grania. W tym tygodniu, który nadejdzie, będziemy mieli dla was wejściówki na koncert we Wrocławiu. Także warto słuchać naszej anteny, bo wejściówki czekają.

0: sporo nowości. Ma dla nas i dla swoich fanów Kasia Asienkiewicz. Od startu tej swojej pięknej solowej kariery były momenty, gramy wam na antenie Radia SK2. Na ten kawałek możecie głosować w gorącej polskiej 20. Z kolei w propozycjach znajduje się też nowość od Kasi Sienkiewicz, czyli kawałek To nie o mnie, też świeża premiera. Głosowanie trwa na sk2.pl, a gorąca polska 20. jak zawsze w piątki po godzinie 18.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
7: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: elektryczne gitary. I dzieci, gramy wam na antenie Radia SK2. A ciekawostka z tym kawałkiem jest taka, że sam utwór został napisany w 1987 roku i dopiero po 6 latach miał swoją prawdziwą premierę. Jakoś tak to się ułożyło. Dzieci, gramy wam na antenie Radia SK2. Przed nami kolejne najlepsze polskie hity po godzinie 17.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
8: I latają po winogrona jasne w supercenie. Tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: Oh.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, oh, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
14: I po reklamie.
0: Słuchacie Radia SK2. Minęła godzina 17, przed nami kolejna godzina z najlepszymi polskimi hitami i tutaj nie rzucam słów na wiatr. Przede wszystkim nowość od wspaniałego duetu Dawid Kwiatkowski i Margaret. Oni się pojawią między innymi, będzie też klasyk od zespołu T-Love.

Taki roboczy tytuł. Dawid Podsiadło nadał swojemu krążkowi, nowemu albumowi, który powstaje. Ponoć ma się ukazać jeszcze w tym roku. A ten nowy krążek promuje singiel Sezon, między innymi także Na Błysk, który na pewno znacie z naszej anteny. Czekamy na efekty pracy i współpracy z różnymi artystami, bo wiadomo, że kilku fajnych artystów będzie gościło na tej płycie. Ania Dąbrowska, trudno mi się przyznać, teraz gramy wam na antenie Radia SK2.

Muszę przyznać, że Łowcy Gwiazd od Kleo bardzo pasują do tego sezonu Perseidów, który powoli się będzie rozpoczynał. Warto patrzeć sobie w nocne niebo, bo takie spadające gwiazdy można uchwycić. A przed nami już teraz nowość w Radiu SK2. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem.

0: kto był choć na jednym koncercie panów z Lady Punk, ten wie, co dzieje się na sali, kiedy ten kawałek rozbrzmiewa. Tańcz, głupia, tańcz. Takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. A to jeszcze nie koniec, bo przed nami, jeszcze przed godziną 18 pojawi się Bledka. Będzie też Robert Gawliński. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Autopromocja.
2: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
1: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
1: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
1: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: więcej.
1: I Carla Fernandez na antenie Radia SK2. Tuż przed godziną 18 gramy Wam najlepsze polskie hity. No i jeszcze w temacie Carli Fernandez, to zgodzę się jak najbardziej. Czekamy na więcej ciekawych singli od tejże artystki. Zapewne pracuje ona już nad nowymi rzeczami, więc trzymam kciuki, żeby nie zabrakło inspiracji. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 18.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
1: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Mojej dziewczynie, z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek, jaki...

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Toruń.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez...

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: SK2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: 2 Toruń.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: SK2.
1: SK2, Toruń.
2: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas